przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

pozycję. Jestem z osiedla, one chcą mnie do łóżka. Policja chce do... Jeśli on wypożyczył zagraniczne auto, to strzelamy Phantom.

0: tak żeby na spokoju dotrzeć z sypialni do łazienki o tej porze. Michiko i Jason Derulo w RMF Max.
1: Wiecie co? Bo Zakopane w ogóle szuka sposobu, żeby jakoś dotrzeć do turystów z Korei Południowej.
0: I
1: okazuje się, że zaproszono pewną azjatycką influencerkę po to, żeby wrzucała na swoje sociale coś fajnego. No, szczerze, no, krupówki są, tak? Łoscypek jest, giewont jest,
0: no hej,
1: no, kontent sam się robi przy okazji.
2: Ja myślę, że im się powinno bardzo spodobać. W końcu góralska muza to właściwie taki nasz lokalny K-pop.

0: Świeże nowości prosto z pieca RMF Max to Armin van Buuren i jego Everlasting już za nami we Wstawaj Nie Udawaj. Wczoraj mieliśmy kolejną premierę odcinka naszego i waszego ulubionego serialu. Posłuchajcie, jak to było wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W naszych kapsułach w końcu przyszedł czas na głębokie rozmowy o życiu, śmierci i przyrodzie. Sandy i Benjamin Benji sięgają w głąb gleby.
3: Ej, Benji, a ty byś mnie kochał, jakbym zamieniła się w robaka?
4: No robaczku, no przestań.
3: Ej, a teraz cię tak zapytam, co ty myślisz o śmierci, Benji?
4: Ale że co, że ja śmierdzę? Przecież moja była kobita, kupiła mi kulkę na 72 godziny, to jeszcze do jutra mnie poczyma, tak? Ale, czy tak, czy nie? Ale poczyma mnie?
3: Ale ty, co, jaką kulką? Co to ty jesteś, żuk?

0: Britney i Toxic wjeżdża idealnie o poranku, tu RMF Max, tu ekipa Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji też pytamy was o to, co wam się obiecało przed snem, no o, takiego.
2: Bo to są zawsze największe obietnice na świecie, czyli na przykład jutro pójdę spać wcześniej.
1: O, albo od jutra to będę pić wodę.
2: O, no, na przykład.
1: Właśnie, i to jest moment, w którym ty nagrywasz nam głosówkę na Messengera RMF Max, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś.
2: Dlaczego? Bo mamy nagrody i będziemy je rozdawać tuż po 6:00. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max.
0: Dajcie nam znać, co sobie obiecujecie przed snem. Messenger czeka.

0: U nas ogień jest od samego rana. Fire, fire i Shimza na 5 po 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i to są rzeczy niesamowite. Słuchajcie, co nam tutaj wysyłacie. Co
0: ludzie
3: sobie ludzie obiecują, sami sobie składają przysięgę taką przed snem, że co ho ho my tam nie narobimy od następnego dnia. Bardzo prosimy, co
0: bardzo
3: tutaj
0: proszę,
3: jest?
0: Karolina, opowiadać. W sensie nie ty, tylko Karolina, która wysłała. Nie, nie, poczekaj najpierw.
3: Dziękujemy.
4: 10 minut szybciej, żeby zrobić coś do pracy.
0: O matko, i wszystko akurat...
4: Nie mam śniadania.
0: Karolina akurat zagadała się przez to, że mamy za głośną muzykę przy okazji, ale to jest właśnie poranek RMF Max. Karolina nam nagrała głosówkę, w której powiedziała, że ona akurat obiecuje, że wstanie 10 minut wcześniej, żeby zrobić śniadanie i co? No i teraz jest
3: nie ma śniadania.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No są, umówmy się, są priorytety o poranku. Lepiej się wyspać, czy lepiej mieć śniadanie do pracy?
0: No odpowiedź jest jedna.
3: No nie kupisz.
5: No właśnie.
3: Po drodze. Shakira w RMF Max i 6 minut po godzinie 6 to jest RMF Max.

0: Słuchajcie, wszystkim, którym potrzeba teraz rozprostować skrzydła, to był Toby Romero i Fly High w RMF Max. 16 minut po godzinie 6, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i informacje sportowe o poranku, bo tutaj dużo się działo ostatnio.
1: Tak jest, Pia Skrzyszowska zdobyła, słuchajcie, srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 100 metrów przez płotki.
0: Pia.
1: I
0: co dalej?
1: Ale jest mały problemik, do złota zabrakło jej zaledwie 0,001 sekundy.
2: Jednej tysięcznej sekundy tylko
1: zabrakło.
2: Matko, to tak jak mi do autobusu, żebym dzisiaj zdążył.
0: RMF Max. RMF Max. Ja proponuję medale w autobusie dla każdego, kto zdąży.
3: Reklama. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
0: I po reklamie.

0: Takie rzeczy tylko w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino o 6:30.
1: Świderski i Karola.
2: Dzisiaj, jeżeli jeszcze nie wyszliście z domu, to polecamy raczej długie spodnie i polecamy raczej bluzę.
0: Tak,
2: ja nie uwierzycie,
3: się troszeczkę zdziwiłem.
2: No, właśnie, Piotrek się zdziwił, wy się nie zdziwcie, ale w ostatnim czasie były upały, nie?
0: Było się fajnie. No,
3: susza.
2: No i niestety właśnie ta susza spowodowała to, że teraz owoce i warzywa będą naprawdę drogie, więc trzeba się na to bardzo mocno przygotować.
3: No to wychodzi na to, że jeśli pracujecie w korpo, to już możecie się pożegnać z owocowymi czwartkami.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Przepraszam, a owocowe poniedziałki będą?
3: Też nie będzie.
0: Nic nie będzie.
2: Może i nie będzie owocowych czwartków, ale owocowych poniedziałków też nie. Kid Laroi teraz w RMF Max.

0: Do tej pierwszej kolejnej kawy mistrzowie Swedisha's Mafia Wait So Long na 20 prawie 1 minut do godziny 7 w RMF Max.
1: No i to jest dobry moment, żeby zrobić co? Żeby zrobić zabawę, wspólnie się jakoś rozkręcić, pogadać z wami, słuchajcie, bo to uwielbiamy najbardziej, bo no bez waszych głosów to ten program po prostu w ogóle nie istnieje. Bawmy się razem.
2: Ja ostatnio słyszałem taką nazwę, to akurat mówił tata mojego kolegi, żeby włączyć tego Netflixa, bo tam są takie fajne seriale.
0: Netflixa. A ja byłem ostatnio w Leroyu.
2: O, w Leroyu byłeś, po meble na pewno.
1: W Oszołomie, a nie, bo tam to się robi zakupy spożywcze. No i właśnie o to chodzi w tej zabawie. Słuchajcie, jakie nazwy przekręcają wasi rodzice, albo wy sami przekręcacie.
2: Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Zobaczcie, jakie to jest proste. Przekonajcie się o tym, że do nas warto tę głosówkę wysłać i jak to fajnie jest usłyszeć się na antenie. Jakie nazwy przekręcają rodzice? Nagrywajcie głosówkę na Messengera RMF Max.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Księżyc.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: Kaj rana, 12 minut przed 7. Jeśli ktoś patrzy na zegarek, nie trzeba, powiemy wam, która jest w radiu.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A my przed momentem zapytaliśmy was, co przekręcają wasi rodzice albo ktoś z waszej rodziny. No i słuchajcie, zasypaliście nas głosówkami.
4: Uwielbiamy to wszystko. Posłuchajcie, co przekręcają rodzice.
5: Witam was, kochani. Moja teściowa zawsze nas się pyta, czy zjedliście już tego hamburgera?
6: To chyba jest ten, co prowadzi tę familiadę, prawda? Tak. To jest on, nie?
0: Tak, tak, tak.
7: To mój tata mówił, czy Rorardino gra. Rorardino, zamiast Ronaldinho.
4: To ten, co grał w ataku z Olisa Bebe.
0: No aha, aha.
4: To był on, no.
8: Weź na mi tutaj, zobacz, bo coś mi się na tym masażerze zepsuło. Oczywiście. Chodzi o Messengera.
0: Chciałam zapytać, do czego ten masażer?
4: Ale wy cały czas na masażera możecie nam wysyłać głosówki. Także nagrajcie nam głosówkę, co przekręcają wasi rodzice.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Albo wy, bo żeby nie było, nie?
0: Nie, no można śmiało, my się z nikogo nie śmiejemy. Śmiejemy się tylko z tego, co jest przekręcane. Messenger RMF Max, dajcie znać.
4: Masażer!
0: Co? Masażer, przepraszam.
4: Mów poprawnie.
0: Masażer RMF Max, 10 do 7.
9: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: takim dobrym, gwizdającym wajbie. Do godziny 7 zmierzamy, tu RMF Max, Adam Lambert.
1: Moja mama zamiast PlayStation mówi Stemplation.
2: I to są właśnie nazwy, które przekręcają nasi rodzice. Dostajemy na cały czas na masażera RMF Max całą masę informacji i między innymi dostajemy też takie głosówki.
3: Zawsze na Castoramę mówiła Gastrorama.
4: No bo Gastrorama dlatego, że my tam chodzimy po piątku w sobotę, no to gastro jest.
5: Mama mojej koleżanki zawsze wszystkie ostrzeżenia na temat pogody, burz, nawałnic dostaje od Alberta.
2: Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy Albert RCB też do was dzisiaj napisze, zostańcie z RMF Max, za chwilę Flash Sport i pogoda.
4: Ale to chłopak jest.
0: Punktualnie o 7.
6: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: Siódma w RMF Max oznacza garść sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i na otwarcie najnowszy raport z dróg, bo dostaliśmy właśnie sygnał o zakorkowanej trasie w zachodniopomorskim. To A6 w Kołbaskowie, zderzyły się dwie osobówki, tworzy się zatora na miejscu, policja kieruje ruchem. Kłopoty z płynną jazdą występują także na S6 w Pomorskiem, to jest odcinek Słupsk-Lęborg. W pobliżu miejscowości Skórowo doszło do kolizji osobówki z busem, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Lęborka. No z problemami mierzą się teraz także podróżujący na Sycylię i chcący wrócić z wakacji. Etna znów miesza. W pobliżu lotniska w Katanii utworzyła się chmura z pyłem wulkanicznym. Co najmniej do 11 wstrzymane będą wszystkie przyloty i odloty. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych trudności z opuszczeniem Sycylii ma obecnie około 200 polskich turystów. GUS opublikował nowe dane dotyczące liczby cudzoziemców w Polsce. Mamy ponad 1 132 000 legalnie zatrudnionych migrantów. W ciągu roku to wzrost o 7%, czyli o 75 000 osób. W statystykach dominują Ukraińcy.
1: Blisko 770 000 osób, co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 000 osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów.
0: A to był Igor Skrzypek i przypominamy na koniec jeszcze o niesamowitym zjawisku na niebie w Polsce. Tuż po 19 będziemy mieli okazję zobaczyć częściowo zaćmienie słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą miały północna i zachodnia Polska. I uwaga, jest apel od ekspertki.
2: Przez żadne okulary słoneczne, płyty CD nie oglądać zaćmienia słońca.
0: Apeluje okulistka dr Wioleta Tomczyk-Dorożyńska. Pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca ma występować w Europie Zachodniej w pasie od Islandii po Hiszpanię. Zazdrościmy wszystkim, którzy będą mogli to zobaczyć. 1/1000 sekundy dzieliła nas od złota podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, ale jest kolejny medalowy sukces. Fija Skrzyszowska zgarnęła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki. Bez medalu za to Paweł Fajdek. W najlepszej próbie nasz młodzież rzucił 79 metrów i 13 centymetrów. No i zmieniamy dyscyplinę na koniec, bo dla GKS-u Katowice dziś ważne starcie to być albo nie być w europejskich pucharach. O 18:00 rozegra rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z HPL-em Tel Awiw. W pierwszym meczu przegrana 0-2.
3: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać.
0: Tyle trener GKS-u Katowice, Rafał Górak. Dziś mamy lato w wersji premium w całym kraju. Ma być słonecznie, pięknie, przyjemnie. No i wartości na termometrach takie, że nikogo nie będą chciały chyba pokonać. 22 kreski w Trójmieście, do 23 w Gorzowie Wielkopolskim, 24 stopnie. To Zielona Góra, Poznań, Warszawa, Kraków. No i do 25 najwięcej zobaczymy dziś we Wrocławiu. Wiatr ma wiać głównie słabo, on tylko chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Będzie bardzo przyjemnie. A od piątku znów ukrop.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
5: RMF Max, hity na maksa.
6: Dzisiaj trochę chłodniej, także mam nadzieję, że macie nabite ogrzewanie w samochodzie.
7: No nie, no koniecznie.
6: No bo to trzeba dzisiaj akurat bardziej w tę drugą stronę przepięcić
7: gałkę. Wysokie skarpetki też.
6: No tak. W końcu.
7: I jak ktoś sobie kupił samochód z pakietem zimowym i podgrzewaną kierownicą, to od dzisiaj można.

0: Lecimy ze środą, to Florida w RMF Max i już 10 po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy.
4: Jest!
3: Chociaż w sumie to był wczorajszy, bo właśnie wczoraj wydarzyło się coś, na co kibice czekali.
0: Czyli?
3: Arkadiusz Milik, słuchajcie, w końcu strzelił gola w towarzyskim meczu Juventusu.
0: A cieszymy się, bo? Przepraszam, jestem nie w temacie.
3: Bo strzelił tego gola po 813 dniach.
4: 813 dni mu zajęło, żeby strzelić gola?
3: No tak wyszło.
4: To jest tyle czasu, że od ostatniej bramki człowiek mógł sobie zmienić pracę, fryzurę, jeszcze raz obiecać sobie siłownię i przede wszystkim nadal nie pójść.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
0: Ja się zastanawiam, jak to się liczy? Na ścianie się skreśla 811, 812, 13 dni?
4: To trzeba rodziców bąbelków zapytać, bo tak się tak samo mierzy wiek dziecka. Nie, mój synek nie ma wcale 3 lat, ma 36 miesięcy.

0: Najlepsze bity od samego rana to musi być oczywiście RMF Max. Axwell i Bon na 19 minut po godzinie 7 u nas.
1: No i słuchajcie, jak nie wiecie, co robić w wolnym czasie, to wyniki sondażu wam powiedzą. Przepytano Polaków, jak spędzamy czas wolny i okazuje się, słuchajcie, że lubimy sobie po prostu odpoczywać, że lubimy czytać książki. Nie siedzimy w internecie.
0: Nie siedzimy w internecie.
1: Tylko 10% ankietowanych odpowiedziało, że nie, że w internecie to tylko czasami. Reszta siedzi na działce albo w ogrodzie.
2: Tak, chyba scrollując.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
4: I po reklamie.

0: To będzie naprawdę dobra środa. Miley Cyrus, RMF Max na wpół do ósmej.
1: Świderski i Karola.
2: To dzisiaj, słuchajcie, to już dzisiaj świat oszalał i czeka na pierwsze w ogóle w XXI wieku. To jest naprawdę grube wydarzenie. Pierwsze w XXI wieku całkowite zaćmienie słońca. Oszalała Hiszpania, oszalała Islandia. Tam wszyscy lecą, żeby zobaczyć to całkowite, no bo u nas na przykład w całości
0: hotele
2: nie będzie
0: pękają
2: widać.
0: W szwach.
2: Tak, w ogóle uruchomiono nawet dodatkowe połączenia lotnicze, żeby wszyscy mogli dolecieć tam, gdzie zaćmienie
0: ludzie
2: będzie widać najlepiej w Europie.
0: Także wspominajcie tych, którzy lecą bardzo ciepło, bo oni się poświęcają dla ludzkości, dla nas wszystkich. Oni tam lecą, żeby zrobić zdjęcie na Insta, żebyśmy my mogli to zobaczyć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Pierwsze w XXI wieku całkowite zaćmienie w Europie. O to chodziło, stąd to zamieszanie.
0: I to już dzisiaj. Pamiętajcie o tym, o 19:00. Nie zapomnijcie, ustawcie sobie budziki.

0: Bez przerwy to u nas lecą najlepsze hity do śniadania. White 2115 i numer to coś na 22 minuty przed godziną 8, ale to nie jest jednocześnie najważniejsza godzina dzisiaj, ponieważ okazuje się, że połowa wakacji jest za nami, więc jeszcze jest połowa wakacji, żeby coś zrobić.
1: No właśnie, także bardzo byśmy prosili, żebyście dali nam znać na Messengera, czego nigdy nie próbowaliście, a bardzo byście chcieli spróbować.
2: Że w wakacje?
0: Że w wakacje.
1: Tak jest.
2: No to bardzo proszę, czekamy na wasze pomysły. Na przykład jak ktoś nigdy nie próbował mrożonego arbuza, to jeszcze ma czas, żeby to
1: albo
2: zrobić.
1: Albo skoku na bungee.
2: Na przykład.
0: Albo jeżeli jeszcze nigdy nie próbowaliście nam nagrać głosówki na Messengera RMF Max, no a bardzo byście chcieli, to jest właśnie najlepsza okazja, żeby tego spróbować.
2: To może być najlepsze wspomnienie z tegorocznych wakacji. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max, czego nigdy nie próbowałeś, a bardzo byś chciał.

0: Ten numer ciągle brzmi mega świeżo. Danny, If Only You, da 5 minut do 9 w RMF Max.
1: To jest Danny, to jest Fifi, to jest Karola, to jest Peter i to jest RMF Max. My we Wstawaj Nie Udawaj mamy dla was najważniejsze informacje, które zbieramy we Flashu i gramy go o pełnej.
2: No nie no, mamy wszystko, mamy Flash, najważniejsze informacje, prognozę pogody, więc będziecie wiedzieć, jak się ubrać, na plażę też. No jest wszystko, więc zostańcie po prostu z RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: dodatki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.

0: 9, słuchacie RMF Max Mazowsza, to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia. Ich zdaniem nowe przepisy dotyczące górnych limitów czasu pracy i płacy zniechęcą ich do pracy w publicznych szpitalach.
1: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów, tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
1: Konsultacje trwają. Część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
0: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Po poniedziałkowej nawałnicy Nadleśnictwo Ciechanów wprowadziło czasowy zakaz wstępu do uroczyska Śmiecin. Powalone drzewa, połamane konary i uszkodzona infrastruktura sprawiają, że przebywanie w niektórych obszarach jest obecnie bardzo niebezpieczne.
4: Zakaz obowiązuje od dziś i wstępnie potrwa do końca tygodnia. W tym czasie na terenie Śmiecina leśnicy będą usuwać powalone drzewa, wykonają cięcia sanitarne oraz przywrócą bezpieczeństwo na leśnych ścieżkach. Prace porządkowe trwają także w kompleksie Krubin i tu apel o zachowanie szczególnej ostrożności w tej okolicy.
0: Tyle nasz reporter Kamil Puternicki. Sala fitness powstanie w Zespole Szkół w Raciążu. Inwestycja ma związek z uruchomieniem w placówce kierunku sportowego, co nastąpi już od września.
5: Jest to zadanie jednoroczne, więc zakończenie przewidujemy z końcem roku. Bardzo się cieszymy, ponieważ wzbogaci to ofertę edukacyjną naszych szkół. I oczywiście też staramy się, żeby w innych szkołach też powstawały podobne inicjatywy.
0: Mówił Jacek Ryziński, wicestarosta Płoński. Teraz propozycja dla fanów muzyki klasycznej. Przed nami trzeci Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej na Mazowszu, Mazowia Romantika, 9. Symfonia. Wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 20 w Zamku Książąt Mazowieckich. Wstęp na wydarzenie darmowy.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dziś za oknami przewaga słońca. Opadów deszczu nigdzie synoptycy nie prognozują. W ogóle o parasolach możecie na razie zapomnieć. Opadów w prognozach na najbliższe dni brak. Dziś też zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą 24 kreski powyżej zera, a w najbliższych godzinach będzie to około 17-18 kresek. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Biometr korzystny świetnie wpływa na wasze dzisiejsze nastroje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
8: Zobaczcie, jak to leci. Dzisiaj jest już środa, są 9:02, jutro czwartek.
9: Już trzy nawet.
10: No, bo ten wszystkich świętych leci. I znowu będzie Boże Narodzenie.
8: I te wakacje tak zlecą, że dajcie spokój, ludzie kochani. I zleciał też poranek. Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj.
9: Thank you.
8: Filip Kliber.
10: Karola Kowalska.
9: Piotrek Świderski, kłaniamy się.
10: Do jutra, pa.
8: Zostańcie z hitami na maksa.

spokojnie. Z Arianą Grande startujemy dzisiejsze środowe przedpołudnie i dzisiejsze lato na maksa w RMF Max. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I ten spokój jest nieprzypadkowy, bo środa to jest taki dzień, kiedy mogą pojawiać się kryzysy. Kryzysy, że się tęskni za weekendem, że się tęskni za urlopem, za swoim własnym łóżkiem się tęskni na przykład, ale damy sobie z tym radę. Ja w to wierzę, ja to afirmuję i być może w moim głosie pojawia się lekkie zwątpienie, ale mimo wszystko ja wiem, że damy sobie z tym radę. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, co by się nie działo, jestem z wami do 13 i tak jak mówię, odpalamy lato na maksa, cześć!

No to sobie przypomnieliśmy lato sprzed kilkunastu lat. Morandi i Save Me w RMF Max. To jest lato na maksa, więcej takich wakacyjnych brzmień jeszcze się u nas pojawi, ale pojawiają się też informacje, dzięki którym jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje w naszym pięknym kraju. I tak na przykład z początkiem sierpnia Główny Inspektorat Sanitarny zaplanował sobie, że dobra, to może my się weźmiemy za to, żeby mieć nowe wytyczne dotyczące higieny w salonach fryzjerskich, no i u barberów. I pomysł był taki, żeby było, wiecie, bardziej higienicznie, tak czysto, bezpiecznie, i z tego względu zasugerowano, że golarki elektryczne, takie dosyć standardowe na wyposażeniu, czy to u fryzjera, czy barbera, no to to nie jest najlepszy pomysł, bo one są trudne do wyczyszczenia, więc zamiast takiej golarki elektrycznej powinna być golarka jednorazowa. No i branża oczywiście się oburzyła, klienci też tak trochę z głupa patrzą na to wszystko, no i jak to ktoś podsumował, intencja była dobra, a wyszło jak zawsze. A ja tam myślę, że jednak oni mieli naprawdę dobry pomysł. Naprawdę świetny. Świetny, bo chcieli nam przypomnieć, jak to na wakacjach się kiedyś fryzury robiło. Tak, wiecie, jednorazową maszynką. Mogli iść o krok dalej i zakazać na przykład farby, a w zamian farbowanie taką szamponetką, co się niby trzyma trzy mycia, a później zostaje do końca wakacji. Najlepiej w kolorze czerwonym.

0: po tym duecie to żadna kawa nie jest już nam potrzebna na resztę dnia. Alan Walker, Ava Max i Fate. To był porządny, energetyczny kopniak w RMF Max. Ale możemy was też pogłaskać, bo nie ma się co kopać w środowe przedpołudnie, a głaskanie to jest bardzo miła sprawa, szczególnie jeżeli kogoś można pogłaskać 15 tysiącami złotych. A tyle mamy w naszej zabawie Casa de Palma. 15 koła na to, żeby zrobić cokolwiek tylko chcecie. Cokolwiek wam tylko przyjdzie do głowy, bo 15 tysięcy starczy naprawdę na wiele. No to śmiało. Przyda wam się 15 koła? To polecam złapać teraz telefon i wysłać SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 369 albo szybko zajrzeć na rmfmax.pl. Tutaj też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Śmiało. SMS MAX 7327 rmfmax.pl. To tu czeka 15 koła. RMF MAX.
1: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet Twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia After Party. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Jak najlepsze wspomnienia.
11: Jak buszowanie po lesie.
12: Jak spotkanie

0: Dziś za oknami przewaga słońca. Opadów deszczu nigdzie synoptycy nie prognozują. W ogóle o parasolach możecie na razie zapomnieć. Opadów w prognozach na najbliższe dni brak. Dziś też zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą 24 kreski powyżej zera, a w najbliższych godzinach będzie to około 17-18 kresek. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Biometr korzystny świetnie wpływa na wasze dzisiejsze nastroje.
1: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: polską muzykę, polski hip-hop, polski rap, PZ. Są tacy, którzy mówią, że PZ-a już nie ma, PZ się skończył, ale ja tak mam wrażenie, że on jednak nam udowadnia, że wcale się nie skończył i ma nam jeszcze całkiem sporo do pokazania. Nowy numer, który wypuścił niecałe 2 tygodnie temu. Bez nas nie zaczną. Posłuchajcie, co tam nowego usmażył.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A jak wam się spodoba, to głosujcie, bo to numer, który jest w propozycjach do listy Hot Bands.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zróbmy raz.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
8: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: I po reklamie.
11: Jak leżenie nad rzeką.
12: Jak prawdziwy spontan.
11: Jak pierwsza godzina urlopu. Brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
14: 10:00, słuchacie RMF Max Mazowsze, a to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Czym kierujemy się przy urządzaniu naszych mieszkań? Patrzymy na trendy, czy jednak stawiamy na ponadczasowość? O to pytamy dziś w RMF Max eksperta.
15: Dzisiaj nie powiedziałabym, że klienci się kierują trendem, bardziej tą ponadczasowością i funkcjonalnością. To przede wszystkim pójście w tym kierunku naturalnych produktów, kamienie, drewno. Bo dzisiaj polski klient jest bardzo świadomy i doskonale wie, czego oczekuje.
14: Mówiła Aleksandra Tomalska z sieci sklepów Comfort.
13: To jest RMF Max Mazowsze.
14: W RMF Max sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. O tej porze ciaśniej standardowo na ulicy Pułtuskiej. Duży ruch także na Tatarskiej w Ciechanowie. Ale generalnie jeździcie płynnie i bez większych trudności. Zostajemy w Ciechanowie. Już za kilka dni startuje Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Od 21 do 23 sierpnia na Dziedzińcu Zamku odbędzie się trzydniowe Święto Teatru. W programie aż 11 spektakli przygotowanych przez 6 grup teatralnych. Na uczestników czekają przedstawienia aktorskie, muzyczne, interaktywne oraz adaptacje literatury dziecięcej. Oprócz spektakli zaplanowano warsztaty z pracy scenicznej, ekspresji teatralnej, budowania roli i narracji, a także zajęcia z wykorzystania multimediów i dźwięków w teatrze. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dziś w nocy patrzcie w niebo. Czekają nas dwa spektakle. Jakie? O tym powie więcej Adam Derdzikowski, koordynator Płońskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
16: 12 sierpnia będziemy mieli maksimum Perseidów, czyli właśnie tą najważniejszą noc dla obserwatorów meteorów w ciągu roku. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych będziemy mieli częściowe zaćmienie Słońca.
14: Ten temat jeszcze w RMF Max wróci. To wszystko na teraz, ale bądźcie z nami koniecznie za godzinę. Powiemy o pracach na Alei Marszałkowskiej w Mławie. Będą ważne informacje dla kierowców. Także bądźcie z nami we Flashu o 11, a teraz zapraszamy Was na prognozę pogody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś za oknami zdecydowana przewaga słońca, a deszczu synoptycy nie przewidują. Parasole możecie więc spokojnie zostawić w domu. Opadów nie widać także w prognozach na najbliższe dni. Na skali wyraźnie cieplej niż wczoraj, maksymalnie 24 kreski powyżej zera. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się wahać. Biometr korzystny, więc aura powinna dobrze wpływać na wasze nastroje. Jutro bez większych zmian, nadal pogodnie i z podobną temperaturą.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Hity na
12: środowe przedpołudnie to jest dzisiaj już po 10:00, a to cały czas lato na maksa, chociaż momentami pogoda może dawać nam sugestie, że zmierzamy w nieco inną stronę i to lato jest już bliskie zapomnienia, ale my się nie damy. Toż to jeszcze nawet nie ma połowy sierpnia, dajcie spokój. Tymczasem, co mamy? Bibi Rexe, Davida Guetta i Sad.

0: Jennifer Lopez ośpiewa, że wszystko jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Będzie lepiej, kiedy trafi ci się 15 tysięcy złotych. Albo maszynka do popcornu, która stanie w twojej kuchni, albo na przykład Instax, którego będziesz mógł zabrać w swoją podróż w jakieś fajne miejsce. Takie rzeczy czekają w naszej zabawie. Kasa de Palma. Jak wejść do tej zabawy? Jak się zbliżyć do tych nagród? Sprawa jest prosta. rmfmax.pl albo SMS z hasłem Max na numer 7327, wysłany za 3,69. To już jest pierwszy krok do tego, żeby te pieniądze i te nagrody mieć bardzo blisko siebie. Ale jeżeli się słucha RMF Max, to tych opcji, żeby się zbliżyć do tych nagród, żeby je mieć, jest jeszcze więcej. Bo właśnie teraz mam dla was specjalną opcję. Mnożymy razy 650 wszystkie zgłoszenia, które od teraz zostaną wysłane przez 7 najbliższych minut. Więc jeden SMS to tak naprawdę 650 SMS-ów. No lepiej to dzisiaj już nie będzie. SMS Max 7327 albo rmfmax.pl. Runda bonusowa trwa. Razy 650 mnożymy i przypominam, 15 koła czeka. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

każdy projekt, w ramach którego pojawia się dobry beat, dobry numer, to jest więcej niż dobry projekt. Fukaj Liwka w projekcie Enklawa, wartym zapamiętania, no bo ten numer powstał tylko i wyłącznie dzięki temu, że ktoś tę parę zaprosił do współpracy. Chce więcej w RMF Max, a jeżeli chcielibyście od nas więcej, to tak podpowiadam, że od czasu do czasu warto zaglądać na rmfmax.pl, bo tutaj rozdajemy wam różne rzeczy. Tym razem mamy dla was na przykład bilety, które uprawniają do wjazdu kolejką na Czantorię, gdzie czeka na was między innymi kino letnie. I samo kino letnie jest w 100% darmowe. Kino jest bezpłatne, leżaki są bezpłatne, nie trzeba nic rezerwować, ale gdybyście chcieli wygodnie wjechać i zjechać, to rmfmax.pl się tutaj poleca, bo tych biletów trochę dla was mamy. A jeżeli chodzi o letnie kino plenerowe na Czantorii, czyli filmy pod gwiazdami, takie fajne górskie wieczory, wakacyjny klimat, wszystko, co sierpień fajnego może nam dać, to najbliższy pokaz 14 sierpnia, a więc już pojutrze pokazywany będzie film La La Land, więc no niekoniecznie górski klimat, ale w górskim klimacie zobaczyć taki film, coś absolutnie wyjątkowego. rmfmax.pl, tutaj więcej na ten temat przeczytacie, a na Czantorię warto zaglądać.

0: sobotu i czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem Wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi Wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
2: I po reklamie.
11: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś za oknami zdecydowana przewaga słońca, a deszczu synoptycy nie przewidują. Parasole możecie więc spokojnie zostawić w domu. Opadów nie widać także w prognozach na najbliższe dni. Na skali wyraźnie cieplej niż wczoraj, maksymalnie 24 kreski powyżej zera. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się wahać. Biometr korzystny, więc aura powinna dobrze wpływać na wasze nastroje. Jutro bez większych zmian, nadal pogodnie i z podobną temperaturą.
2: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

to na maksa. Jeżeli macie ochotę gdzieś zadzwonić, to zadzwońcie do RMF Max, w sensie głosówka na Messengera. Tutaj się ze mną możecie kontaktować, po prostu odpalacie Messengera, odpalacie konwersację z RMF Max i nagrywacie, co wam na sercu leży. A macie powód na przykład, żeby teraz się nagrać? Bo ja mam do was pytanie. Tak przeglądałam sobie Instagrama przed momentem i naszła mnie taka myśl, widząc kilka rolek, czy w ogóle drugie śniadanie jeszcze ktoś w ogóle jada? A jeżeli tak, to co na to drugie śniadanie u was wlatuje? Jestem tego bardzo ciekawa, bo powiem szczerze, ja trochę z drugiego śniadania zrezygnowałam jakiś czas temu. Niepostrzeżenie, nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło. A jak jest u was? Patenty na drugie śniadanie i w ogóle je się to drugie śniadanie, nie je się drugiego śniadania? Głosówka na Messengera RMF Max. Bardzo proszę o bardzo poważne opinie słuchaczy RMF Max, a w zamian mam dla was gadżety. Także wy się zastanawiajcie nad drugim śniadaniem, a ja mam dla was nowość.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: 2 dni, 2 sceniczne petardy, 1 adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia After Party. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
8: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
9: 11. Słuchacie RMF Max Mazowsza, to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Już dziś po raz pierwszy w XXI wieku w części Europy będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie m.in. w hiszpańskiej Aragonii. Tam właśnie jest Grzegorz Jasiński.
10: Rząd Aragonii, w której jesteśmy, wyznaczył kilka miejsc. Ze względu na ułożenie terenu i dobry widok na zachód powinny zapewnić dobre warunki obserwacji, ale oczywiście będzie można obserwować z różnych miejsc, byle ten horyzont na zachód był widoczny. Wjazd w te miejsca też trzeba było sobie zarezerwować. W każdym z nich zmieści się kilkanaście tysięcy ludzi.
9: W Polsce zaćmienie słońca będzie tylko częściowe.
11: To jest RMF Max Mazowsze.
9: Teraz Mława. Aleję Marszałkowską lepiej w najbliższym czasie omijać szerokim łukiem. Ruszyła jej modernizacja, a to oznacza utrudnienia w tamtym rejonie.
12: W związku z prowadzonymi pracami, które będą trwały do 16 września, należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.
9: Mówił Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. W RMF Max wiemy, czym żyje region. W najbliższą niedzielę w Sarnowej Górze w gminie Sońsk odbędą się uroczystości upamiętniające poległych podczas bitwy pod Sarnową Górą w 1920 roku. Wydarzenie organizują Urząd Gminy w Sońsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gołodczyźnie. Start o godzinie 11 przy miejscowym pomniku. Trochę później odbędzie się apel poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. A nieco później w kalendarzu na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbędą się historyczne spotkanie edukacyjne. W ramach cyklu organizowanego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej uczestnicy mogą przenieść się w czasie i poznać realia dawnych epok. Spotkanie 30 sierpnia będzie zatytułowane Namiot Sztabowy Napoleona. W programie przewidziano rekonstrukcje historyczne, pokazy walk i broni oraz prezentacje dawnych zawodów. Wydarzenia są otwarte dla wszystkich.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: RMF Max zerkamy na mapy meteo. Przed nami naprawdę przyjemny dzień. Słońca będzie zdecydowanie więcej niż chmur, a o parasolach możecie na razie zapomnieć. Deszczu nie będzie, a opadów nie widać również w prognozach na najbliższe dni. Dziś zrobi się cieplej niż wczoraj. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie pozostanie podwyższone i do wieczora będzie się wahać. Biometr korzystny, pogoda sprzyja dobremu samopoczuciu. Jutro aura niemal identyczna, także z podobnymi wartościami na skali.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: RMF Max, hity na maksa.
15: Najświeższe hity, premiery, ale też klasyki, no i to, co gra w waszych telefonach, na waszych socialach, to wszystko dla was mamy w RMF Max.
16: Poczuj dobry beat.
15: Wszystko po to, żeby i na urlopie, i w pracy czas wam mijał przyjemnie. Zabierzcie RMF Max ze sobą wszędzie. Chcemy z wami być wszędzie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 11:00. A to kawałek, który już powinniście znać. Temper City, Self Aware.

0: Gotowość w życiu to jest podstawa. O tym Sombor śpiewał przed momentem i wy też daliście mi znać, że z tą gotowością u was dzisiaj to było różnie, że w te środy to tak, wiecie, różnie bywa. Czasem coś umknie, czasem coś ucieknie. Dlatego specjalnie na waszą prośbę mam kolejną rundę bonusową w naszej zabawie Casa de Palma. I będzie nawet trochę dłuższa niż ta ostatnia. Już nie 7, a 10 minut. Przez 10 minut każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy Casa de Palma pomnożę razy 550. Na wasze życzenie, na waszą prośbę lecimy, odpalamy rundę bonusową, a więc teraz śmiało łapcie za telefony i wysyłajcie SMS-y z hasłem MAX na numer 7327 3 69, albo zaglądajcie na rmfmax.pl i od teraz przez 10 minut każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy 550. Tak wchodzicie do gry o 15 tysięcy złotych i inne naprawdę super nagrody. SMS MAX 7327 mnożymy razy 550 przez 10 najbliższych minut. Max.
1: Reklama. Wiesz co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Uwaga!

0: Bricomarché.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Wiktor Dyduła w RMF Max, a my wracamy do tematu drugiego śniadania. Jecie, nie jecie? Jakie jest podejście słuchaczy RMF Max? Ustalmy to raz na zawsze.
1: Ja na przykład zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Zawsze jadłem pierwsze śniadanie w domu, drugie śniadanie w pracy. Teraz zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Jem tylko drugie śniadanie w pracy, dzięki czemu schudłem parę kilogramów.
0: Szczere gratulacje od RMF Max. Lecimy dalej z tematem drugiego śniadania.
2: Drugiego śniadania nie jadam. Pierwsze było wystarczająco dobre, żeby nie robić mu konkurencji.
0: Tutaj widzę problem. Trzeba sobie zrobić wystarczająco dobre, a wręcz wystarczająco doskonałe pierwsze śniadanie. Ale jest to jakiś plan. Co mamy dalej?
3: Jak już zjeść, to porządnie od razu. Pierwsze śniadanie, jakieś kanapeczki, jajeczniczka.
0: Okej, widzę, że nam się zebrało całkiem sporo wyznawców pierwszego śniadania, ale może znajdzie się ktoś, kto ma inną opinię?
4: Najlepsze drugie śniadanie to dobre ciacho i kawa.
0: I na takie drugie śniadanie to chyba nikogo nie trzeba namawiać. Jaka jest wasza opinia, co myślicie? Messenger RMF Max? Nagrywajcie głosówki śmiało.

0: Kolejny hit lata 2026 to You Girl w RMF Max. Moving to the Sun. Słońcem za chwilę będziemy się zajmowali. Ile go będzie w nadchodzący weekend? Ale właśnie, w tematach pogodowych czytam właśnie o tym, że naukowcy określili nowy limit prognozy pogody. Podobno możemy przewidzieć dobrze prognozę pogody nawet na 129 dni do przodu. Abstrakcja. Najważniejsze, żeby przewidzieć, co się będzie działo na przykład jutro. Tym się zajmiemy.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: jedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: I po reklamie. RMF Max, zerkamy na mapy meteo. Przed nami naprawdę przyjemny dzień. Słońca będzie zdecydowanie więcej niż chmur, a o parasolach możecie na razie zapomnieć. Deszczu nie będzie, a opadów nie widać również w prognozach na najbliższe dni. Dziś zrobi się cieplej niż wczoraj. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie pozostanie podwyższone i do wieczora będzie się wahać. Biometr korzystny, pogoda sprzyja dobremu samopoczuciu. Jutro aura niemal identyczna, a także z podobnymi wartościami na skali.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

0: Bibireksa i Faithless to New Religion, a my mamy nowe podejście do drugiego śniadania. Proszę bardzo, Magda, opowiadaj.
1: Na drugie śniadanie jem obiad, na obiad jem kolację, kolację przesypiam i na drugi dzień jem znowu śniadanie.
0: Przyznam szczerze, ja się trochę pogubiłam w tym, co Magda opowiada, ale może warto tak żyć, może właśnie warto sobie wprowadzić trochę szaleństwa w życiu, nawet jeżeli szaleństwo polega na tym, że posiłki jemy w trochę innej kolejności.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i

0: Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: 12 na zegarach, słuchacie RMF Max Mazowsze, a to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Zdziwienie wśród fryzjerów i barberów wzbudziły nowe wytyczne dla branży beauty, opublikowane przez głównego inspektora sanitarnego. Znalazł się tam punkt dotyczący korzystania z golarek elektrycznych. O co dokładnie chodzi?
1: W załączniku do zaleceń znalazł się punkt dotyczący tego sprzętu z adnotacją nie stosować. Według GIS nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji golarek. Z taką tezą nie zgadzają się fryzjerzy. Według nich sprzęt można rozebrać i dokładnie wyczyścić. Sanepid zwraca z kolei uwagę, że to wytyczne, a nie ustawa, więc jeśli fryzjer udowodni, że można wykonać taką dezynfekcję, zastrzeżeń nie będzie.
0: Tyle Paweł Konieczny.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Teren wokół Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie nie zostanie wydzierżawiony miastu. Z pismem w tej sprawie do właściciela obiektu Muzeum Szlachty Mazowieckiej zwrócił się prezydent. A szczegóły zna nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Miasto chciało wydzierżawić teren do 2031 roku. Muzeum odmówiło, bo przy zamkowych murach będą prowadzone prace archeologiczne. Tak będzie w 2027 i w 2028 roku. Jak usłyszałem od dyrekcji, aktualnie trwają przygotowania.
0: Ten temat w RMF Max będziemy aktualizować. Pogoda sprzyja spacerom, ale zanim wybierzecie się na łono natury, na przykład do lasu, upewnijcie się, czy jest to bezpieczne. W niektórych miejscach po poniedziałkowej nawałnicy może obowiązywać zakaz wstępu. Tak jest m.in. w uroczysku Śmiecin. Powalone drzewa, połamane konary i uszkodzona infrastruktura sprawiają, że przebywanie w niektórych obszarach jest obecnie bardzo niebezpieczne. Zakaz obowiązuje od dziś i wstępnie potrwa do końca tygodnia. W tym czasie na terenie Śmiecina leśnicy będą porządkować teren. Prace trwają także w kompleksie Krubin i tu apel o zachowanie szczególnej ostrożności w tej okolicy. Tyle na teraz, a za godzinę będziemy mieli ważne informacje dla sportowo zakręconych z Raciąża. Zaprosimy Was też na czytanki pod krzywą halą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: RMF Max, czas na pogodowy rzut oka. Dziś zdecydowanie warto korzystać z aury, bo na niebie dominować będzie słońce, a deszczu nie widać ani dziś, ani w prognozach na najbliższe dni. Na termometrach maksymalnie 24 kreski powyżej zera, czyli wyraźnie cieplej niż wczoraj. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr korzystny, więc pogoda powinna pozytywnie wpływać na Wasze humory. Jutro słońca również nie zabraknie, a temperatura pozostanie na podobnym poziomie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Od świtu do świtu.
5: I też w samym środku dnia, od tego macie RMF Max, zawsze jesteśmy z Wami. Natalia Kawałek po tej stronie radia. No i mam dla Was przepiękną wiadomość, coś co nie może Wam umknąć. Jesteśmy bliżej weekendu niż dalej. Zaczęło się środowe popołudnie, parę chwil po 12. No dzień dobry.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tekście tej piosenki, jak to jest, jakie to jest uczucie, kiedy leci ten numer? No z całą pewnością bardzo nostalgiczne. Mimo że to jest świeżynka, no to czuć ten klimat lat 80. I teraz też się zrobi mocno nostalgicznie w RMF Max, bo przed wami numer, który został wydany w 99 roku. Chociaż na płycie wylądował dopiero w 2001 oficjalnie. Absolutne legendy, absolutna klasyka, no i klasyka też, jeżeli chodzi o gry komputerowe, bo w 2013 znalazł się ten numer w grze GTA 5. Jeżeli odpalaliście tam stację radiową West Coast Classics, to na pewno to usłyszeliście i kto wie, może taki przyjemny dreszcz wam przebiegnie po karku, gdzieś tam po ramionach. Dajcie głośniej, to Still Dre.

0: może być miło i przyjemnie? No pewnie, że tak. Milky, Just the Way You Are w RMF Max. A teraz mam coś ekstra dla czujnych słuchaczy RMF Max. Czujnych, którzy chcą, żeby było im ciężej w portfelu, ale lżej na sercu. Ekstra runda, ekstra szybki hajs w zabawie Casa de Palma. Gwarantowane 1000 zł, które do 7 dni pojawi się na Twoim koncie. Uwaga, od teraz do 13.50. Wszystkie zgłoszenia biorą udział w dwóch losowaniach. Do finału, w którym ktoś na pewno zgarnie 1000 zł, na 100%, nie ma innej opcji. I do finału dnia, w którym można zgarnąć 15 tysięcy złotych. Jeden SMS, dwa zgłoszenia, dwa różne finały i szansa na naprawdę przyjemne pieniądze, które szybko na Twoim koncie się pojawią. Uwaga! Ślij SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 369 albo zaglądaj na rmfmax.pl. I żeby było jeszcze lepiej i jeszcze bardziej, udało mi się zorganizować mnożenie każdego waszego zgłoszenia od teraz przez 10 minut razy 600, okej? No to śmiało, ślecie SMS-a z hasłem MAX na 7327, mnożymy razy 600 i teraz ten SMS wchodzi do dwóch finałów, o tysiaka i o 15 tysięcy złotych. Dalej, jazda, rmfmax.pl, to są szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy Twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kastorama! Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

No lubimy tych chłopaków, lubimy. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max z kawałkiem Repeated. To są hity na maksa. Ale prawdziwym hitem będzie to, co będzie działo się dzisiaj wieczorem. Po 19:00 cała Polska zatrzyma się na moment, bo przed nami zaćmienie słońca. Takie rzeczy, tak spektakularne, dzieją się rzadko. Dlatego oczywiście podejrzewam, że cała Polska na moment się zatrzyma i będzie chciała gapić się właśnie w to zaćmienie słońca. Ale nie do końca jest to bezpieczne, kiedy nie robi się tego przez specjalne okulary, na których zamówienie, no umówmy się, jest już trochę za późno, ale są bajery, jak można to zrobić, taki wiecie, lifehack, bezpiecznie. Wystarczy nam do tego tak naprawdę telefon. Trzeba się ustawić tyłem do zaćmienia słońca, przed sobą mieć swój telefon, odpaloną przednią kamerkę, no i w telefonie wszystko oglądać. Bardzo bezpiecznie, a przy okazji sobie selfie można z zaćmieniem słońca zrobić, a to jest dobry bajer, bo w 99, kiedy ostatni raz było takie potężne zaćmienie słońca, to selfiacza z zaćmieniem to nikt sobie wtedy nie robił. Więc oprócz dzisiejszego zaćmienia słońca po 19:00, nocnego deszczu perseidów spadających gwiazd, przewiduję, że gdzieś pomiędzy i jeszcze jutro pojawi się deszcz selfiaczy z zaćmieniem słońca. No wiadomo, od czego mamy media społecznościowe i telefony? No tak się żyje. The Weeknd, Blinding Lights, to tak jeszcze w klimatach zaćmieniowych około.

0: Reklama.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A

0: I 15 sierpnia plaża patelnia Grabina Kołopłocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
1: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Jak rozgrzana łąka.
6: Jak ognisko na działce.
5: Jak wypad na wodę.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
10: RMF Max, czas na pogodowy rzut oka. Dziś zdecydowanie warto korzystać z aury, bo na niebie dominować będzie słońce, a deszczu nie widać ani dziś, ani w prognozach na najbliższe dni. Na termometrach maksymalnie 24 kreski powyżej zera, czyli wyraźnie cieplej niż wczoraj. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr korzystny, więc pogoda powinna pozytywnie wpływać na Wasze humory. Jutro słońca również nie zabraknie, a temperatura pozostanie na podobnym poziomie.
9: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: Liczę na to gorąco, że ten duet się kiedyś jeszcze w studiu nagraniowym spotka. I jest to możliwe, bo Calvin Harris broni muzycznej swojej nie składa, a Rihanna podobno szykuje dla nas coś specjalnego, szykuje kolejną płytę po wielu, wielu latach przerwy. Także trzymamy kciuki bardzo mocno za to, żeby ta para wróciła do siebie muzycznie. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love za nami w RMF Max i za nami lato na maksa. To dzisiejsze, środowe. Pięknie Wam dziękuję, Natalia Kawałek. Słyszymy się jutro o trochę innej godzinie i w trochę bardziej specjalnym miejscu, także polecam być blisko RMF Max, żeby wiedzieć, co się jutro szalonego będzie działo. Tymczasem zostawiam Was z naprawdę fajnym numerem, świeżym, dobrym, no i przede wszystkim polskim. RMF Max. Wjeżdża Łajcior, wjeżdża to coś, dajcie głośniej, to jest mocna ekipa.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Mama.
1: Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy.

0: 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Trzynasta, słuchacie RMF Max Mazowsze, to jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Marcin Romanowski może ukrywać się w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbudowanej mołdawskiej prowincji pod patronatem Rosji. Polityk PiSu właśnie stamtąd przysłał do warszawskiego sądu korespondencję.
2: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tzw. listu żelaznego. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres, to Tyraspol, stolica nieuznawanej przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W RMF Max mówimy o tym, co ważne i aktualne. Jeśli macie coś do załatwienia w ZUS-ie, nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. W piątek 14 sierpnia wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim będą nieczynne. Tego dnia nie będzie działała również infolinia ZUS. Pracownicy mają dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Klienci mogą korzystać z usług online, gdzie dostępne są m.in. wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną i narzędzia do sprawdzania stanu konta. Teraz coś dla najmłodszych. W każdy wtorek miesiąca o godzinie 11 przed Krzywą Halą odbywają się czytanki, czyli cykl spotkań czytelniczych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Na maluchy czekają bajki, opowiadania i literackie przygody pod gołym niebem. Najbliższe spotkanie 18 sierpnia. Udział jest bezpłatny. I na koniec propozycja dla sportowo zapalonych. Sala fitness powstanie w Zespole Szkół w Raciążu. Inwestycja ma związek z uruchomieniem w placówce kierunku sportowego, co nastąpi już od września.
3: Będzie to modernizacja i zrobienie sali fitness na potrzeb szkoły. Związane to jest też z tym, że od września rusza kierunek sportowy, więc ułatwi nam to też w przyszłości na rekrutację. Oczywiście uczniowie będą mogli z niego korzystać.
1: Mówił Jacek Ryziński, wicestarosta Płoński.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Słońce dziś będzie grało pierwsze skrzypce na niebie, a deszczu nigdzie nie widać. Parasole możecie spokojnie zostawić w domu, bo także w kolejnych dniach synoptycy nie przewidują opadów. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie powyżej zera, więc zrobi się zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Biometr korzystny, pogoda powinna pozytywnie nastrajać. A jutro bez większej zmiany nadal pogodnie i z podobną temperaturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: To jest bardzo niezwykła środa.
0: W każdej chwili Max nadaje.
5: Minęła godzina 13, dzisiaj mamy dzień pracocholików w środku roboczego tygodnia.
6: Cześć, jestem Artur.
5: Cześć, Artur.
6: Nie umiem wysiedzieć po cichu za mikrofonem.
5: Przyjmujemy cię, Artur. Ja
6: witamy
5: także
6: wszystkich pracujących w wakacje. Max! I tych, którzy przerwy mają w pracy, też witamy. Na was przyjdzie pora.
5: Nawet jeśli odpoczywacie na siłę. Anka i Fiołas i Szymza na start.

0: Według Robina Schulza kiedyś przyjdą lepsze czasy. A według nas to jest ten moment, to jest ta chwila i tego jeszcze nie było. Mamy teraz rundę bonusową, w której mnożymy każde wasze zgłoszenie w grze o 15 tysięcy złotych 600 razy, ale mało tego. Mało tego, jeszcze po 14 będziecie mogli wygrać gwarantowany 1000 złotych w rundzie Szybki Hajs.
1: Kto odbierze telefon, zgarnia tysiaka bez gadania. Wchodząc do gry teraz, udział bierzecie w dwóch losowaniach, a każdego maksa wysłanego na 7327 za 3,69 mnożymy 600 razy. Wieczorem na niebie zaćmienie słońca i spadające gwiazdy, ale jakoś nigdy, myśląc o życzeniu podczas spadającej gwiazdy, mi się ono nie przytrafiło.
0: A jak spada kokos?
1: I wyciągasz 15 tysięcy?
0: No, życzenia ile można zrealizować? 7327 SMS o treści max wysyłajcie teraz, żeby załapać się jeszcze też na szybki, gwarantowany hajs po 14.
1: Wypłacimy tysiaka tylko za odebranie telefonu. Każdy max razy 600. 7327.
2: Max. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Razem z Kubanem i Zalią byliśmy na moment w Kioto, ale czegoś takiego to w show biznesie nie było od dawno, żeby tak wkręcić niemalże cały świat. Oni są już po ślubie. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez. Nie dalej jak 2 dni temu śmialiśmy się, że masa ludzi, ponad 2000 osób czekało pod katedrą na Maderze, licząc, że to z tego kościoła wyjdzie Georgina i Cristiano po ślubie, a to była zupełnie inna para.
1: Tymczasem w Kasai w tym samym momencie właśnie Ronaldo i Georgina przysięgali sobie już tak na serio. Właściwie to nawet nie można powiedzieć, że to był kameralny ślub, bo ani jednej kamery tam nie było. Wszyscy dziennikarze zostali zmyleni.
0: Piękna wkrętka, no Ronaldo zrobił to po swojemu. Najpierw zwód,
1: tak.
0: Potem ślub.
1: Dokładnie.

0: On kiedyś nagra romantyczną pościelówkę i tym nas wszystkich zaskoczy.
1: Albo się zmieni definicja romantyzmu.
0: Lumix w RMF Max za nami. No, nikt zaskoczony wieczorem nie będzie, obserwując polskie niebo, no bo wszyscy trąbią o tym zaćmieniu słońca. Ale jeżeli nie macie czasu wieczorem, to spokojnie, za rok o tej porze raz jeszcze słońce będzie zasłonięte i to nawet lepiej będzie widoczne za rok niż dziś.
1: No i wtedy na pewno już zdążymy się wyposażyć w te specjalne okulary, których pewnie teraz większość z nas nie ma.
0: Na 100% przypomnisz sobie wcześniej niż dzień przed zaćmieniem.
1: A póki co sprawdzamy prognozę pogody i dowiemy się, jak bardzo bezchmurne niebo będzie do oglądania tego zjawiska. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Słońce dziś będzie grało pierwsze skrzypce na niebie, a deszczu nigdzie nie widać. Parasole możecie spokojnie zostawić w domu, bo także w kolejnych dniach synoptycy nie przewidują opadów. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie powyżej zera, więc zrobi się zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się wahać. Biometr korzystny, pogoda powinna pozytywnie nastrajać. A jutro bez większej zmiany nadal pogodnie i z podobną temperaturą.
6: RMF Max.
7: RMF Max Mazowsze.

0: Ja, tak powinna kończyć Taylor Swift. Podglądamy mistrzostwa lekkoatletyczne, mistrzostwa Europy, ale to, co wczoraj się wydarzyło w biegu Pili Skrzyszowskiej, przejdzie do historii. 0,001 sekundy zadecydowała o jej srebrnym, a nie złotym medalu. Szok!
1: Jakie to jest przykre. Słuchajcie, mrugnięcie oka trwa chyba z jakieś 200 razy dłużej niż ta 0,001 sekundy, więc mamy w tej chwili nową jednostkę miary. Minąć się o pije.
0: Jedna pija, czyli mniej niż mrugnięcie oka. Piękne. Ja się tylko obawiam, jak tą technologię, która tak dokładnie bada, przeniosą na fotoradary, to już nic nas nie uchroni.
1: Strzeżcie się.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15

0: Lato gra najgłośniej.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
9: 14. Słuchacie RMF Max Mazowsze. To czas na flash. Paulina Płodzień. Zaczynamy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce ponownie przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej obowiązywałby we wrześniu, październiku i listopadzie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie kończy się 31 sierpnia. Obszar objęty zakazem w nowym projekcie nie będzie zmieniony. W uzasadnieniu podkreślono, że Białoruś nadal pozostaje państwem agresywnym wobec państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO, wspierającym Federację Rosyjską. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy prowadzących działalność zawodową.
10: To jest RMF Max Mazowsze.
9: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze szacuje straty po ostatniej nawałnicy. Świadkowie zdarzenia mówią, że przez muzealny park przetoczył się huragan z prędkością nawet do 140 km na godzinę. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległa połowa drzewostanu. Są też niewielkie uszkodzenia infrastruktury, szyby w oranżerii oraz poszycie dachowe dworku i gościńca. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz wstępu do parku. Jak usłyszał nasz reporter, porządkowanie potrwa co najmniej do końca.

0: końca wakacji. Aleja Marszałkowska w Mławie do remontu. Kierowcy niestety muszą liczyć się z utrudnieniami i lepiej po prostu ten odcinek omijać.
1: Inwestycja obejmuje blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi. Warto poinformować, że wartość inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Na jej realizację miasto Mława pozyskało ponad 1 milion złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
0: Mówił Artur Ryfiński z Mławskiego Ratusza. I na koniec szybkie przypomnienie. Trwa głosowanie w 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się różnorodne inicjatywy. Na przykład wtorkowe kino pod gwiazdami w Mławie, rekonstrukcja wydarzeń z okresu powstania styczniowego na ziemi zawkrzyńskiej w Strzegowie, czy budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Zabrot do ulicy Płockiej w Mławie. Głosować mogą wszyscy bez względu na wiek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: W RMF Max szybki rzut oka na mapy meteo. Dziś na niebie przede wszystkim słońce, a deszcz nie pojawi się nigdzie w regionie. Z parasolami możecie więc dać sobie spokój nie tylko dziś. Opadów brakuje także w prognozach na najbliższe dni. Na skali przyjemne 24 kreski powyżej zera, czyli sporo cieplej niż wczoraj. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się wahać. Biometr korzystny, więc nic nie powinno psuć Wam dzisiaj humorów. Jutro pogoda bardzo podobna, także z podobnymi wartościami na termometrach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: To jest godzina, w której można zgarnąć szybkiego tysiaka. Chodzi o gwarantowany 1000 złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
4: Minęła 14, tu Anka i Fioła. Dbamy o to, byście mieli hity pod ręką tego lata. Warto być z nami, bo będzie sombr. Będzie ekipa Dub Dogs, ale na początek Kid Laroi i Kelani.

0: Włóżcie kiedyś latawiec do głośnika, gdy gramy ten numer. Zobaczycie, po frunie. Alan Walker za nami i Ava Max. Tymczasem to wam się spodoba. Pub Mencena w Toruniu przeszedł kontrolę, podczas której wyszło, że klientom wydawano mniejsze ilości napoju niż zamawiali.
1: Chodziło oczywiście o złocisty napój. No nie wiem, liczył może na to, że już im się obraz rozmazuje, no.
0: Kiedyś jego szefem był Janusz, a teraz wyszedł z niego Janusz biznesu.
1: Max. Może wychodził z tego założenia, co w tym żarcie, że nie dolewaj, bo nie wypijemy. My w każdym razie będziemy robić przelew na 1000 złotych. Pytanie komu? Zaraz finał, szybki finał zabawy Casa de Palma.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: W drogerii

0: Kupuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na lody, na plażę z ekipą.
3: Leżąc.
2: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Mazowsze.

0: Maxwell i Bon nakręcają tę środę w RMF Max. A teraz pytanko, komu? Czas na szybki finał zabawy Casa de Palma. Rozdajemy 1000 złotych.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Tego jeszcze nie było. Wykręcamy numer telefonu, wylosowaliśmy go przed momentem, a przecież wystarczy tylko odebrać od nas połączenie, by być szczęśliwym, tak sobie myślę.
0: By zgarnąć 1000 złotych. Szybki hajs w naszej zabawie Casa de Palma. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów.
2: Proszę. Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania.
0: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność? Anka i Fiołas tutaj, dzwonimy w szybkim finale zabawy Casa de Palma. Cześć!
2: Iwonka! Iwona, w naszej zabawie Casa de Palma bohaterami są palmy. I chciałem zapytać się ciebie, kiedy ty ostatni raz w swym życiu widziałaś palmę na żywo?
3: Ojejku, 3 lata temu.
0: Iwonka, tęsknisz za palmą?
3: Wybieram się pod palmy.
2: Jaki kierunek, powiedz szybko?
3: Hiszpania.
2: Hiszpania.
0: No proszę
2: Maja,
0: bardzo.
2: Kochana,
0: słuchaj,
2: bo nam dzisiaj palma odbiła i postanowiliśmy wypłacić szybki hajs, który jak się okazuje, ty chyba jako kieszonkowe zabierzesz ze sobą do Hiszpanii, bo zgarniasz...
0: 1000 złotych!
2: Szybki hajs!
3: Wow, jest kieszonkowe na Hiszpanię! Super! Brawo!
0: To jest... To jest prawdziwa Casa de Palma, bo to naprawdę na to, co pod palmą będzie mogło być wykorzystane. Gratulujemy
3: Dokładnie.
0: Ci serdecznie.
3: Brawo! Ura! Każda gotówka jest fajna.
2: No jasne.
3: Jaka by nie była, super.
2: Jak się rozpieścisz za tego tysiaka pod tą palmą w Hiszpanii, powiedz?
3: Będziemy szaleć.
0: Czyli Iwona zamienia się w Drake'a i zaczyna rozsypywać pieniądze po wszystkich.
3: Tak, będą karty, zabawy, wygłupy, śmiechy. No jak na wakacjach.
0: Pięknie!
2: A może być jeszcze piękniej dla ciebie też, Iwonko, bo ty jeszcze grasz o większe pieniądze, które dziś będziemy rozdawać.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Hola, hola, to nie koniec. Rozdawać będziemy jeszcze więcej kasy dzisiaj. 15 tysięcy nadal schowane jest w kokosach.
0: RMFmax.pl, tutaj łapcie losy i bonusy.

0: reklama.
1: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: I po reklamie.
14: RMF Max, szybki rzut oka na mapy meteo. Dziś na niebie przede wszystkim słońce, a deszcz nie pojawi się nigdzie w regionie. Z parasolami możecie więc dać sobie spokój nie tylko dziś. Opadów brakuje także w prognozach na najbliższe dni. Na skali przyjemne 24 kreski powyżej zera, czyli sporo cieplej niż wczoraj. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się wahać. Biometr korzystny, więc nic nie powinno psuć Wam dzisiaj humorów. Jutro pogoda bardzo podobna, także z podobnymi wartościami na termometrach.
15: RMF Max.
16: RMF Max Mazowsze.

0: sezon ślubny w pełni, więc to pewnie jeden z większych hitów wesel, bo Where's My Husband od Ray za nami w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, bo to jest ważne.
1: To jest
0: ważne
1: hit.
0: Dla wszystkich Polaków to jest mega ważne. Mm-hmm. Ma Fashion nie zamierza zapuszczać włosów.
1: Tak.
0: Pamiętacie, zgoliła głowę podczas charytatywnego streamu Łatwo Ganga, ale jak się okazuje, nowy fryz tak przypadł jej do gustu, że na razie sama powiedziała, nie zapuszcza włosów.
1: No, uważam, że zorientowała się, ile czasu można zaoszczędzić, nie umawiając się do fryzjera, nie czesząc tych włosów i ile rolek w tym czasie można zrobić jednocześnie.
0: Czas, kasa, to wszystko się oczywiście liczy, ale wiesz, kiedy problem jest?
1: No.
0: Jak kremujesz twarz i nie wiesz, kiedy się kończy, bo wcześniej tam były włosy. RMF Max.
1: No i właśnie już zostało podpowiedziane, jakie produkty teraz może reklamować Ma Fashion do skóry głowy, proszę bardzo.
0: Procencik tutaj dla fiołaska, poproszę od każdej umowy, pani Ma Fashion.
1: Na razie to jest wino razem z Sydneyem Polakiem i PZ-em.

0: Kiedy nadchodzi ta pora?
1: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Unia wesprze finansowo dotkniętą trzęsieniem ziemi Kolumbię. Na pomoc humanitarną przekaże ponad 2 miliony euro. Decyzję o wsparciu przekazała dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W poniedziałkowym katastrofalnym trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej 250 osób. Akcja ratunkowa ciągle trwa. We Flaszu o 17 teraz Ukraina, która nie dostanie licencji na produkcję rakiet Patriot. Powód? Stany Zjednoczone boją się konkurencji i utraty własności intelektualnej.
2: To jest RMF Max.
3: Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie S12. Pieszy wszedł na ekspresówkę, chodził po jezdni i pasie zieleni. Omal nie potrąciły go rozpędzone samochody. Mężczyźnie pomogli pracownicy służby drogowej. Film Ku przestrodze znajdziecie w mediach społecznościowych GDDKiA. To pierwszy taki wyrok w Polsce. Agnieszka Kosowska, mama Franka z niepełnosprawnością, wygrała z fundacją odpowiedzialną za antyaborcyjne banery wywieszane w Opolu i regionie.
4: Nie wolno narażać dzieci na oglądanie drastycznych obrazów. Obrazów, które zawierają krew, fragmenty ciał.
3: Sądowa batalia toczyła się przez 6 lat. Fundacja Pro Prawo do Życia ma usunąć billboardy z drastycznymi zdjęciami martwych płodów oraz zapłacić 50 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz syna pani Agnieszki. Wyrok wrocławskiego

0: wyglądu jest nieprawomocne. Jaki sprzęt może być używany w salonach fryzjerskich? O doprecyzowanie wytycznych sanepidu apeluje branża fryzjerska. Z RMF Max wiecie, że zasady opublikowane kilka dni temu przez GIS odradzają korzystania z golarek elektrycznych, o ile nie ma możliwości przeprowadzenia ich skutecznej dezynfekcji.
1: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieodłącznych elementów pracy barbera.
0: Podkreśla Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu.
2: Sprawdzisz?
3: Sprawdź!
2: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Dziś zdecydowanie warto korzystać z aury, bo na niebie dominuje słońce i nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić. Nigdzie też nie powinno padać. Parasole się nie przydadzą ani dziś, ani jutro. W prognozach na najbliższe dni tego deszczu nie widać. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się wahać. Biometr do wieczora korzystny, więc pogoda będzie sprzyjać dobrym nastrojom. Jutro słońca również nie zabraknie, a temperatura pozostanie na zbliżonym poziomie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
7: Hity na maksa. 17:02 i dzisiaj w większości Polski siedzenie na świeżym powietrzu to jest czysta przyjemność. Rzadko są takie dni.
8: To prawda.
7: Doceńmy
8: znaczy,
7: to.
8: To prawda, że to jest przyjemność. Czy to prawda, że to rzadkość? No!
7: Albo za gorąco, albo za zimno. Ale dzisiaj jest idealnie tak w punkcik, więc jedziemy, słuchajcie. Za chwilę zachód słońca, o tym też jeszcze będziemy mówić. A to jest kanał nadawczy w RMF
8: Max. No i wtedy się zimno na pewno zrobi.
7: Już musi ponarzekać, no. Siwek i Boryska z wami, cześć.

0: Eldorado. Przepraszam, bo mi głupi żart przyszedł do głowy.
1: Chcesz się podzielić, nie, czy mamy to zostawić?
0: Chyba muszę już teraz.
1: No możesz, możesz, no.
0: Jaką rybką chciałby się najbardziej najeść Hiszpan nad polskim morzem?
1: Eldorado.
0: No już, zostawmy w takim razie. Tymczasem czas na hasło stop.
1: O czym teraz myślisz?
0: Tylko uczciwie prosimy.
1: Messenger RMF Max. Uczciwe wasze myśli z tego momentu. Być może coś tam ryba jeszcze zasugerowała. Może być, that's okay. Messenger RMF Max, dajcie znać, bo 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze dzisiaj są do zgarnięcia. Jeszcze w wakacje można skorzystać.
0: Messenger RMF Max. Kreatywnie, ciekawie opisz, o czym myślałeś lub myślałaś, kiedy padło stop.

0: Wakacyjny vibe, fire, fire w RMF Max. Ogień dzisiaj też na niebie, w nocy Perseidy, a wcześniej jeszcze zaćmienie słońca, takie porządne.
1: Ale się dzieje.
0: Dzieje się, wszyscy o tym zaćmieniu, dużo myśli też waszych wokół tego krąży. No i słuchajcie, kolejki pod sklepami, żeby kupić takie okulary specjalistyczne, które dobrze ochronią oczy, potężne.
1: Ludzie stoją jak za kiełbasą kiedyś.
0: No, dosłownie. Także może się już nie udać, jeśli jeszcze takich okularów nie macie, żeby zdążyć je kupić w odpowiednim czasie, ale znaleźliśmy, słuchajcie, taką metodę,
1: która
0: podobno działa i jest zdrowa. Otóż, jak się nie ma takich specjalnych okularów, to można to obejrzeć zaćmienie metodą rzutowania, czyli projektora. Robi się mały otwór w kartoniku, skieruje się go w stronę słońca, tak żeby cień przez tą dziurkę padał na białą kartkę i wtedy na tej kartce można niby oglądać.
1: Ja nie wierzę, że to... Ja myślę, że to jest coś w stylu, jak ci kolega mówił, że jak zatkasz sobie nos i będziesz bardzo mocno oddychać, to wtedy wydarzy się coś ciekawego.
0: Zawsze się działo, tak?
1: Nie, to na pewno nie działa. Nie, ale jeżeli ktoś z was spróbuje i to zadziała, koniecznie wyślijcie nam zdjęcia przez Messenger RMF Max. Chcemy dowodów.
0: Tak jest. No i dbajcie o oczka, bo to jednak poważna sprawa jest. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: Vivi Rexha i David Guetta w RMF Max. To jest kanał nadawczy. Tutaj same najważniejsze informacje dla was oczywiście, cały czas na bieżąco. Tylko takie. Uwaga, zebraliśmy z całego tygodnia wszystkie niewyjaśnione przypadki zwierząt dzikich, które pojawiły się na polskich ulicach.
1: Bo dziś jeżozwierz po Łomiankach grasował i uznaliśmy, że to trzeba wreszcie jakoś tak skonsolidować.
0: Tak, bo codziennie jakoś w tym tygodniu trafiamy na takie wiadomości. Okazało się, że też wczoraj chyba pojawiła się informacja o pytonie, który pełzał po Jeleniej Górze. Wcześniej też puma była widziana pod Ciechanowem. Co się dzieje?
1: Czyli podsumowując, puma pod Ciechanowem, pyton w Jeleniej Górze i jeżozwierz w Łomiankach, a o tym, że w lustrze w moim domu jest dzik, cały czas jakoś nikt nie mówi.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
3: Go, go, go!

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
6: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: I'm a fireball.
5: RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Dziś zdecydowanie warto korzystać z aury, bo na niebie dominuje słońce i nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić. Nigdzie też nie powinno padać. Parasole się nie przydadzą ani dziś, ani jutro. W prognozach na najbliższe dni tego deszczu nie widać. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się wahać. Biometr do wieczora korzystny, więc pogoda będzie sprzyjać dobrym nastrojom. Jutro słońca również nie zabraknie, a temperatura pozostanie na zbliżonym poziomie.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Myśli wasze różne są. Wiemy to już doskonale w RMF Max, bo codziennie o te myśli pytamy. Są też takie rzeczy, które czasem wpadną do ucha jak robak i ciężko je potem stamtąd wyrzucić. Dziewczyny coś o tym wiedzą.
2: Asia, Daria, to teraz wszyscy

0: zakończyć.
1: Tak jest! I właśnie ta... A przepraszam, bo tam ja przerwałem tak, trzecią zwrotkę.
2: Tam się nic więcej już w tej piosence nie dzieje. Ale tak, Tańcowała ryba z rakiem to jest piosenka, która wam chodziła po głowie, kiedy zapytaliśmy, stop, o czym myślisz? Czemu akurat ta piosenka?
0: Bo w szkole się uczyliśmy na polskim. Pani nam kazała się tego nauczyć na pamięć.
1: Naprawdę?
0: Tak.
2: Ale czy w tej wersji takiej z basem też? Czy?
0: Tak, taki z basem. Ona nam puszczała to na lekcji.
2: Ale fajna pani od polskiego. To koniecznie pozdrówcie. Może ją zabierzecie do Energylandii na przykład.
0: Tak.
2: Dobra, nie, no spokojnie dziewczyny. Asia, Daria, nie wnikamy, kogo zabierzecie do Energylandii. Zakładam, że wy we dwie pojedziecie. Jeszcze dwa bilety dodatkowo macie do rozdysponowania. Bawcie się dobrze w te wakacje.
0: Fajnie, dziękujemy.
1: Gratulujemy. RMF Max. RMF
3: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Halo, halo? Tu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Proszę zapiąć pasy. Startujemy w podróż do świata pionierów polskiego lotnictwa w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Aeroplany, żołnierskie pieśni, historia Bitwy Warszawskiej i jazzowe rytmy. To wszystko czekać będzie na Was podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Od 14 do 16 sierpnia. Zapraszamy na wystawy, wykłady, koncerty, rodzinne atrakcje i wyjątkową potańcówkę pod gołym niebem. Sprawdź na muzeumpilsudski.pl.
1: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend.

0: 15 sierpnia. Plaża Patelnia, Grabina Kołopłocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jeżeli tęsknicie za wakacyjnymi upałami, no to jeszcze wrócą. W sobotę 31 stopni, w niedzielę ma być nawet u nas 36. No a na razie całkiem przyjemny wieczór na Mazowszu, około 18 stopni. Wieczorem termometry będą pokazywać, nocą około 14. Pojawią się chmury, ale nie będzie padać. O poranku tylko 11 kresek w czwartek. No a w ciągu dnia jutro maksymalnie do 24 stopni, niewiele chmur i sporo słońca w ciągu dnia.
2: A i nie tylko słońce będzie dzisiaj kiepsko widać, bo coraz gorzej widać też szanse GKS-u Katowice na awans do europejskich pucharów. 1-0 u siebie z HPL-em Tel Awiw w pierwszym meczu, 0-2, więc ciężko będzie. No ale się widzę, przejęłaś bardzo. To było bardzo szczere to było.
3: Nie wiem co powiedzieć.
2: A jestem się tak zmartwiła.
3: Absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.
2: GKS-em Katowice, aj. Shakira, Bad Bunny, daj.
3: Kocham Ekstraklasę. Siwek i Borycki.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, 10 po 7 grają w RMF Max. Tak już powoli przymierzamy się do przyjemnej playlisty pod to zaćmienie słońca, które już powoli można sobie obserwować, zajmować miejsca. Takie oficjalne to zaćmienie, w sensie ten maksymalny punkt, to ma się wydarzyć po godzinie 20 w większości miast w Polsce.
1: I w ogóle powstało dużo filozoficznych kwestii związanych z tym wszystkim. Jak słońce będzie zaćmione, to też jakby ono przestanie brzmieć.
0: Tak.
1: Czyli przestanie co robić?
0: No właśnie.
1: Jak brzmi słońce? To jest pytanie na dziś, to jest pytanie do was. I żeby dostać się na cudowną imprezę w strefie 57, gdzie w tę sobotę będzie Gibbs, Bledka, Fuka, Izalia, Jan Rapowanie, Opał i Kacperczyk, to trzeba na to pytanie odpowiedzieć.
0: Jak robi słońce? To jest dość abstrakcyjne pytanie, ale dacie radę, bo my kochamy te wasze głosówki, więc ślijcie. Messenger RMF Max, czekamy na wasze interpretacje słońca. Można teraz spojrzeć, jak macie te odpowiednie okulary. No i dajcie znać, jak robi słońce. RMF

0: Aha, čo tak robí slnce?
1: 17 minút počul mej v RMF Max.
0: Milky, it's just the way you are za nami, ale slnce nerobí tyrytyrytyrytyrytyry. Vy viete, jak robí slnce.
2: Słoneczko brzmi tak jak taka skwiercząca kiełbaska na wieżu.
0: Gdzieś daleko w kosmosie jest kiełbasa, która właśnie smaży się na słońcu.
3: Nie, nie, ta kiełbasa jest słońcem, ty mylisz pojęcia.
0: Przepraszam. Dalej.
4: Słońce robi, a dokładnie mówi gorąco, jasno.
0: Piękna onomatopeja, naprawdę. Coś wspaniałego. Jak jeszcze robi słońce?
5: Pojawia się i znika.
0: Może też robi takie widać mnie? Nie widać.
3: Tak mnie widać? Widać, tak nie, nie widać.
0: Messenger widać, nie widać. RMF Max. Dajcie znać, jak robi słońce. RMF Max.
6: Ogłoszenie RMF Max.

0: Underneath the Blue w RMF Max i też pod takim kolorem niebieskim. Kamila możecie spotkać w drodze na plażę. Kamila, który jeździ delfinkiem. To jest coś wspaniałego. Cześć, Kamil.
1: No witam serdecznie.
2: Kamil, przyznam szczerze, że jak nam odpisałeś, że właśnie was słucham ze swojego delfinka, to nie wiedzieliśmy, co myśleć, ale jak wysłałeś nam zdjęcie Meleksa w kształcie delfina...
0: No to jest, nic lepszego już dzisiaj nie zobaczymy. Nawet zaćmienie słońca może się schować. Ale my dzisiaj pytaliśmy właśnie o to, jak brzmi słońce, jak robi słońce. Wysłałeś nam taką głosówkę.
3: A masz po oczach.
0: I uznaliśmy, że...
2: No daje, no.
0: Dokładnie tak robi słońce, więc stanęła przed tobą teraz szansa zgarnięcia biletów do strefy 57, bo za swoją głosówkę dwa bilety już masz. Wybraliśmy ją jako najlepszą. Ale możesz teraz zagrać o cztery bilety. W zabawie 5 sekund. Co o tym myślisz?
1: No dobra, dawaj, lecimy.
2: No i klasa. I to mi się podoba. Człowiek z delfina. Szukam rymu. No po prostu to jest
0: tak
2: porządny
0: jest.
2: Człowiek.
0: Zabawa 5 sekund polega na tym, że będą trzy pytania. Trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy albo miejsca, różne tam, wiecie, rzeczy. I masz 5 sekund, żeby to zrobić. Tak trochę średnio wytłumaczyłam, ale chyba wiesz,
1: dobra,
0: o co chodzi.
1: No, zobaczymy, co będzie. Dawaj.
0: Dobra, no to uwaga. Wymień trzy zastosowania ołówka.
2: Czas, start.
1: Można coś testować, napisać i zjeść.
0: No, to można. Nikt, nikt nigdy nie powiedział, że nie można. No,
2: no to prawda.
0: Zakazane nie jest. No to słuchaj.
2: Wydaje mi się, że mi kiedyś mama mówiła, ale no, uznajemy.
0: Pytanie numer dwa. Wymień trzy rzeczy, które można robić w delfinku.
2: Czas, start.
1: Jechać, płynąć i słuchać muzyczki.
0: Pięknie.
2: Tutaj... Czy uznajemy to? Czy komisja to uznaje?
0: Uznaje, no gość chyba wie, co robić w delfinku. Trzeciego pytania nawet nie zadajemy, bo i tak wygrywasz. Już jest dla ciebie 2-1 przynajmniej, więc jedziesz do strefy 57. Cztery bilety mamy dla ciebie.
1: O kurde. Dzięki, Piotra.
2: Gips w głośniku, gips też będzie na tej imprezie. Oprócz bletki, fukaja, zali, ja na rapowanie. Dużo gwiazd.

0: czas wymyślić słowo, do którego Justyna Borycka będzie rymowała za chwilę zapowiedź prognozy pogody. I miałem jakiś problem. Jak jakoś się tak twórczo zaciąłem, nie wiedziałem, jakie słowo ci dać. A chciałem, żeby zaczął śpiewać Bruno Mars. I wymyśliłem nurka w końcu.
1: Nurek.
0: Do nurka będziesz rymować.
1: Od delfina do nurka blisko, rozumiem to połączenie. Dobrze.
0: Nurek, masz
1: ile
0: dwie
1: czasu?
0: Minuty.
1: Dwie minuty. Dobra.
2: Lato na maksa.

0: Ale zobacz, każdy inny zrobiłby ojej, i byśmy się śmiali, a Bruno Mars robi to tak, że wszyscy zachwyceni.
1: No, to stanie, to tak działa.
0: Nurek, słowo, do którego rymuje Borycka.
1: Podobno w weekend gorąc, pod wodę schowa się nurek, ale nawet on lata, nie ma jeszcze podkurek.
0: Myślałem, że ma majtki na sznurek.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia After Party. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour

0: pięknie brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
3: I po reklamie.

0: Ciechanów Mława Płońsk.
1: Jeżeli tęsknicie za wakacyjnymi upałami, no to jeszcze wrócą. W sobotę 31 stopni, w niedzielę ma być nawet u nas 36. No a na razie całkiem przyjemny wieczór na Mazowszu, około 18 stopni. Wieczorem termometry będą pokazywać, nocą około 14. Pojawią się chmury, ale nie będzie padać. O poranku tylko 11 kresek w czwartek. No a w ciągu dnia jutro maksymalnie do 24 stopni. Niewiele chmur i sporo słońca w ciągu dnia.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mamy jednak nadzieję, że ten deszcz nie spadnie po tym, jak słońce już zajdzie, ale póki co z różnych miejsc piękne zaćmienie można już obserwować. Dostajemy od was zdjęcia na Messengerze. No ładnie to wygląda. Idziemy
1: ładnie
0: oglądać.
1: Znaczy ty podobno zjeżdżasz rowerem dzisiaj z pracy.
0: Tak. I jest szansa, że gdzieś
1: masz lampkę, bo tak po ciemku jak słońca nie ma, to niebezpiecznie.
0: Jest lampka, wszystko jest zorganizowane. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś to zachodzące zaćmione słońce się uda zobaczyć po drodze.
1: Tego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Sobie i wam.
0: Świetnie. Słyszymy się jutro po 17 w kanale nadawczym. Siwek i Borycka, dzięki.
1: Max. I zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
2: RMF Max Mazowsze, Robert Wojewski, dobry wieczór. Wakacje trwają, no i kolejne wakacyjne imprezy, wydarzenia mam dla was. Posłuchajcie, co się będzie działo w najbliższy weekend. W piątek bungee na plaży Patelnia, Grabina koło Płocka. Ależ to będzie gorący koncert. To jest grupa, która nagrała takie hity jak Tak to lata, Autobana, no i mają rozgrzać plażę Patelnia do czerwoności. Piątek, godzina 20, Grabina koło Płocka. Też w piątek wakacyjna impreza w klubu kawiarni W18 w Ciechanowie. No i również w piątek kolejna wakacyjna impreza w klubie Bosko w Ciechanowie. Tutaj w piątkowy wieczór parkietem będzie rządzić DJ Domas, a w sobotę za odtwarzaczami pojawi się DJ Adys. No i jeszcze propozycja koncertowa na niedzielę, festiwal piosenki żołnierskiej i patriotycznej w Parku Miejskim w Mławie. Niedziela, godzina 17.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140x70

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Ile waży młot Thora? Jak rzuca się toporem wikingów? Jak zmierzyć się z berserkerem? Podejmij wyzwanie podczas legendarnego biegu z przeszkodami Vikings Run 22 sierpnia w ośrodku AMW Revita Waplewo. 8 różnych tras, od debiutantów po prawdziwych wojowników. Nawet twoje dzieci mogą zostać małymi wikingami. Zapisy na vikingsrun.com. Zaprasza RMF Max.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: No szkoda, że ja niczego nie widzę, bo mam okno nie z tej strony, ale robimy wam dzisiaj muzyczny klimat do częściowego zaćmienia w Polsce, które jeszcze trwa w niektórych miejscach. Przemek Grabowski w RMF Max. No, na miejscu 10 taki idealny kawałek na właśnie takie słoneczne klimaty zachodzącego słońca. Shimza i Arko na liście Hot Bands, Fire Fire. RMF Max 10. Numer 10.

Ty po częściowym zaćmieniu słońca od Fischera w RMF Max. No to teraz już będzie można oddać te wszystkie maski spawalnicze. Ja też byłem wczoraj w budowlanym. Myślałem, że może sobie sprawię. No nie było, wszystko wykupili, ale pewnie część jutro wróci. Pojawiło się dużo spawaczy, także na północy, w szczególności na plażach. Czekam na wasze zdjęcia, jak to wyglądało, no bo wiecie, no ja tutaj miałem okno, nie z tej strony. Na miejscu 9 też plażowo DJ Goya, Jason Derulo na liście Hop Benz, Michiko. 9

Kukon i Jonathan zrobili dobrą robotę, dobry kawałek. Dzisiaj ósemka na liście Hobbens. Teraz wy musicie zrobić swoją robotę, głosując w tym tygodniu rmfmax.pl. Dobry kawałek, dobrą robotę. House'ową tym razem wykonał również Sony Fodera. Praca domowa odrobiona. Polecam wam jeszcze sierpniowo. Let me

0: Ale to pięknie wleciało. Armin van Buuren ma swoją nowość w tym tygodniu na liście Hot Bands. Śpiewa Sasha Everlasting. Czeka też na wasze głosy i wyższą pozycję, być może jedynkę jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Ja sprawdzam dla was najważniejsze kawałki. Za chwilę zrobi się plażowo-chaosowo po częściowym zachodzie słońca w Polsce. Hurzel i Ultra na ten 6 już czekają w numerze Moving to the Sun.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W drogerii DM

0: stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
8: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico.

0: 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup pibotyskie gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

0: mnie oczarowała i liczę też na wasze głosy dzisiaj wieczorem. Zalia, jej nowość Tylko Kochaj Mnie, rmfmax.pl. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy dzisiaj śledzili częściowe zaćmienie słońca w Polsce. A wiecie, że można nawet zapisać się do takich grup. Są takie grupy Łowcy Zaćmień. Oni istnieją. To są ludzie, którzy podróżują po świecie specjalnie po to, żeby znaleźć się w pasie całkowitego zaćmienia. Jedni zbierają magnesy z wakacji, a inni właśnie z zaćmienia. Może warto się zapisać. Wracamy do rzeczywistości. Po zaćmieniu słońca otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbensy. Tutaj Somber i jego My Body Isn't Ready.
1: Max 5, numer 5.

0: się zaczną.
1: Ktoś napisał, że ten numer jest naprawdę crazy w komentarzu. No i rzeczywiście jest taki bardzo crazy, zwariowany PZ. Bez nas nie zaczną, bez was nie będzie go w zestawieniu. rmfmax.pl, tam głosujecie na wakacjach, gdziekolwiek jesteście. Przed nami nowa jedynka dzisiaj, a pierwszą trójkę otwiera już, już tutaj, już tak wysoko. Alex Warren, jego Passenger.
2: RMF Max 3, numer 3.

0: chwil wystartuje nasze wakacyjne Max Party. Marlon Hofstadt jeszcze w poczekalni, jego nowość I Like. Na miejscu trzecim w środę, wciąż na wakacjach, Alex Warren Passenger, na drugim iChe Disco Remix Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wkracza nam tutaj wakacyjnie Dawid Podsiadło, to też jest jego lato, ma jedynkę listy Hop Benz. Na błysk.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: podsiadło ma swoją kolejną wakacyjną jedynkę na liście Hot Bands. Brawo, brawo, brawo dla fanów na błysk. Miejsce pierwsze dzisiaj. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy wakacyjne Max Party w ten wieczór spadających gwiazd. Będzie dużo dobrego bitu. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Mazowsze, Robert Wojewski. Ponownie dobry wieczór. Kolejne wakacyjne imprezy mam dla was. Posłuchajcie, co się będzie działo w najbliższy weekend u nas. W piątek wakacyjna impreza w klubu kawiarni W18. Tu się będzie mógł pobawić Ciechanów. Też w piątek wakacyjne balety w klubie Bosco. W piątek wieczorem za otwarczami stanie DJ Domas i on będzie rozgrzewać parkiet, a w sobotę to miejsce zajmie DJ Adys, klub Bosco w Ciechanowie. No i Grabina koło Płocka. To jest koncert, który odbędzie się na plaży Patelnia. Wystąpi Bungie. Oni są autorami takich hitów jak Tak to lata, Autobana. Pojawią się w Grabinie koło Płocka w piątek o godzinie 20. Szykuje się niezła wakacyjna impreza. No i jeszcze podpowiadam, że w niedzielę w Mławie, w Parku Miejskim, odbędzie się festiwal piosenki żołnierskiej i patriotycznej.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz 5.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści.

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Studni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

Tak się robiło kiedyś rapsy, naprawdę, to byli raperzy. Lerek, Innowator, takie wiecie, bardziej imprezowe rapsy. Moja panienka, komu włączyły się wspomnienia? Witajcie po 22 w ten piękny wieczór, Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Jesteśmy z wami wciąż na wakacjach, tańczymy, miksujemy, a kolejny set otwieramy nowością. Po 13 latach znów razem DJ Alezo i One Republic, tak to leci, In Your Eyes.

Szanowny ekipy, dance w ten wakacyjny wieczór. Wakacje wakacjami, ale o tej porze już chłodniej. W szczególności, jeżeli zamierzacie oglądać, podziwiać dzisiaj spadające gwiazdy, to trzeba mieć coś cieplejszego, jakąś bluzę, ale przecież w weekend będzie jeszcze znów u nas rekordowo ciepło. No to szykujemy się, tańczymy dalej. Za chwilę nasza taneczna nowość Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. Wróci także Bob Sinclair.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

0: Regula to Tame Impala w naszym wakacyjnym Max Party. To podobno jest kawałek, który odstrasza komary, jeżeli komuś dokuczają, a wiecie, że komary to nie wybierają swoich ofiar całkiem przypadkowo. Przyciąga je na przykład wydychany przez nas dwutlenek węgla, ciepło ciała i związki chemiczne obecne na skórze. Niestety, niektórych z nas komary mają na swojej liście VIP. A skoro przyciąga ciepło ciała, no to może się tak trzeba opatulić. Może wtedy będzie tak jakoś łatwiej i nas nie pogryzą przy wakacyjnym ognisku. No i teraz przy tym ognisku też nowość od White'a z ekipą To Coś.
1: Piszę do ciebie.

BT Times, Robin Schulz i jego nowości z nami na wakacjach. No niektórzy nie mają wakacji, pracują dużo. Dzisiaj jeszcze jest święto pracoholików. Pozdrawiamy każdego pracoholika. Może ktoś o tej porze z nami na drugiej zmianie. No to gramy wam dobre bity na pobudzenie, na robocie, na wakacje też. Plażowy hicior, niedawno jedynka na liście Hot Bands. DJ Goja i Jason Derulo otwierają na szkole.

0: Ostatni dzień lata, nie ostatni, to set w Max Party dzisiaj. To nowość Gips, Ego i For Money. Dziękujemy za wasze zdjęcia z dzisiejszego częściowego zaćmienia słońca. Niektóre są naprawdę spektakularne. Mam nadzieję, że to wasze zdjęcia, a nie AI. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Gramy dalej i tańczymy za chwilę w naszym kolejnym secie David Guetta i Alok, ich Run Run River. A teraz to czekamy na zdjęcia spadających gwiazd, bo to dzisiaj kolejny taki wieczór.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: I po reklamie.

Pam, tak, tutaj dla was dzisiaj gram, ale nie jestem sam. Graba i DJ Raf Mix, przed chwilą Minelli. Witajcie po 23 z RMF Max. Wciąż na wakacjach i wciąż imprezowo. Słuchajcie, no u nas to codziennie w wakacje. Jest sobota, jest impreza. W naszym kolejnym secie za chwilę Swedish House Mafia, Wait So Long, ale kolejny otwieramy od niemieckiej nowości. No tam rządzą wiralowo, przede wszystkim w internecie, także w głośnikach. Nowi wykonawcy Kitsch Creek i Blumengarten, Shirin David też w numerze Good Genug. Dzisiaj to jeszcze trochę podkręcimy, jakby co.

Piękna gwiazda w piękny wieczór, w wieczór spadających gwiazd. Ariana Grande w RMF Max, no bo to właśnie dzisiaj. Spektakl jeszcze trwa, noc z 12 na 13 sierpnia tradycyjnie przypada w szczycie spadających gwiazd rój Perseidów nad naszym niebem. My nie widzimy, ale trzymamy za was kciuki, że uda zrobić się fajne zdjęcia dla tych, którzy może czekają na gwiazdy i marzną razem z nami w naszym kolejnym secie. Ed Sheeran i Martin Garrix, ich Repeat It.

bez wątpienia jeden z największych hitów tego lata. A może nawet taka wakacyjna jedynka, jak myślicie. Anada Holandia w numerze Talk to You. Za chwilę tropikalne house od Kygo w ten wyjątkowy wieczór spadających gwiazd. Perseidy na niebie. Tak naprawdę to nie są dosłownie spadające gwiazdy, tylko drobinki pozostawione przez kometę Swifta Tuttle, które wpadają w ziemską atmosferę z ogromną prędkością, ale tak sobie mówimy, prawda, romantycznie, że to spadające gwiazdy, jak się zobaczy, to trzeba pomyśleć. Życzenie. Teraz nasza gwiazda Kygo i jego Take Me Back w RMF Max. I get

Nowy wykonawca, stary hicior w nowej wersji Aich i jego wersja Ring My Bell w naszym wakacyjnym Max Party. Teraz szybkie ogłoszenie. DJ Rafmix, który tu miesza, chciałby ogłosić, że już może oddać swoją maskę spawalniczą, którą dostał po dziadku na dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca. Rzeczywiście się przydała. Są chętni do pospawania? My teraz dobrze będziemy muzycznie spawać. Za chwilę United Nations, a kolejny set

Max Party dzisiaj. Dziękujemy, dziękujemy. Już się zgłosili chętni po maskę spawalniczą. Raf Mixa dzisiaj się przydała przy częściowym zachodzie słońca, no ale przecież nie będzie dosłownie, dosłownie z taką maską biegał. Sąsiedzi się przestraszą. Wraca jutro. Ja też. Przemek Grybowski, dziękujemy za dzisiejszą edycję Max Party. Czekamy na wasze muzyczne propozycje. Co macie u siebie na playlistach? Dajcie znać SMS-em na 3001. No i zapraszamy na party także jutro, w czwartek od 21. Cześć. I proszę patrzeć w niebo, może zobaczycie te spadające gwiazdy dzisiaj w nocy. Cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują beat

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.